kala umelo nyamulo no wawe mwakumbuwa amulo nyeneko ekwe jwaka amulo nyeneko no konye nemwe rosiachu konye mwelo siachu amulo nyeneko konye mwelo kochu kalilo Egwejuaka, akwejuafo, uwezokeo, onazulu nonye. Egwejuaka, akwejuafo, uwezokeo,